Dobar večer, boss. Boss na białej technika. Mister Kełanów, dobar večer. Hej! Nasicza, mi pak pak.